Nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, nie ma siebie, n